Ɛfɛ wɔ saa asɛmmia no so. Me ne wo nti Yesu Kristo wii wɔ asɛmmia no so. Sɛ yɛbɛtere yɛ ho afiri mu ase. Me nua, wɔakyerɛkyerɛkyerɛ nanteɛ berɛ. Ade koro bɛ na wowewɛ ɛne Jesus Christ. Wɔakyere ne nsa. Me nua, wɔakyere ne nsa. Sɛ wo so wobɛmpa ne nkyɛe a wɔmpɔ ɔmɛkyi. Ɛsa sɛ Yesu wui animguasewuo ma ɛyɛ. Yɛbɔ na gyagya, yɛtwaa dakye mprɛ sɛdeɛ bɛyɛ a mene wo mmienu bɛtew yɛ ho afiri wiase. Ewiase ne hwee ne bɛma yɛ, ewiase bɛtɔɔ yɛ, ewiase bɛko yɛ ne wase. Ewiase bɛkɔ yɛ adagya, ewiase bɛsɛe. W'asɛm ayɛ no wiase. Wokaa gyamfoɔ afa, wɔsɛ waresaefoɔ. Monim sɛ wiase adamfofɔ ne wɔkan a wɔtam nyankopɔ. Nti obia na wɔpɛ sɛ wɔyɛ wiase adamfo di na wɔsɛ wɔ nyankopɔn tamfo. Menia, ɛnti wobɛgyina wɔ ayɛ